0: lovci, pe smoču, hai ne creli.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, kaj iz novoga stane.
4: Alo.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Ryzna muzyka.
1: Mi smo Best FM.